0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Prva ponovitev. Z vami Radio Velenje na Kamut.